0: jasny noczny sen.
1: Gledam obraz.
2: Every several gate is cause of one herb.